takie chwile spać, no przyjdę hezkej sen. A od polne dne bjechat, a hracy spolujem. Tak na bubinek wecier hraf, a zase je fryć den.